0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Nagrania dokonano w roku 2014 w Warszawie, województwo mazowieckie. Śpiewa i gra kapela Sutari w składzie na skrzypcach Barańska Zofia, urodzona w roku 1986, na sekundzie Timingeriu Katarzyna z domu kapela, urodzona w roku 1987, na bębenku Songin Barbara, urodzona w roku 1982. Mazurek od Kołazińskich.

złote nuty spadają na rynek i dookoła muzyki jest w brud. Po królewsku gotuje wieżynek, a kwiaciarki czekają na cud.

Warszawa, dwa Krakusy, Grzegorz D. i Andrzej S. Najgoręcej o to proszą, dobrze ważąc własne słowa, dwa Krakusy,